Lubiłem obcować z ogniem, od zawsze mam z tym mały problem. Cóż, swe oczy jak dwie pochodnie roztopiły w moment we mnie chłód. Powoli tracę kontrolę, zbyt porusza mnie twych bioder ruch. Może poznajmy się dobrze, wyczytaj.

co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

było Consent Ghost, czyli utwór irlandzkiego producenta Ketama, który, co ciekawe, stał się globalnym wiralem, można powiedzieć, dzięki unikalnej strukturze, a także dzięki trzem różnym wersjom krążącym w setach twórcy jeszcze przed oficjalną premierą. No, krótko mówiąc, jest to zdecydowany hit. A skoro już o hitach mowa, to słuchasz Bans i jak już wiesz, takich hitów mamy zdecydowanie więcej, no biblioteka aż pęka w szwach. Siema, z tej strony Jędras i będę zapodawał Ci nasze perełeczki przez najbliższe 2 godziny. A tymczasem kolejna perełeczka, kolejny hit, a nawet już klasyczek. Daj głośniej i śmigamy odświeżonym Ferrari. Can I be on?

Kiedy chcę wychodzić, to mnie prosi, żebym został. A kiedy zostaję, to mi mówi, żebym wyszedł. Ogólnie to sam siebie często nie rozumiem. Ale z tobą to już problem z wyższej ligi. Ale z tobą to już problem z wyższej ligi. Ale z tobą mamy problem z wyższej ligi. Bo czasami to już problem jest po całej linii. A czasami jak jest dobrze, to już nie wiesz. Muszę uciekać wzrokiem, nie lubisz modelek, bo patrzą tak ładnie, a w sumie nieprawda. Nie podchodź.

0: dam ci znać.
1: Rozpłynęliśmy się trochę, co? A to za sprawą jakże klimatycznego singla o tytule Płynę, stworzonego przez duet producencki Flirtini, wokalistkę Gwerilla oraz producentkę o pseudonimie Loa. Zdecydowanie uwielbiamy takie kooperacje właśnie, no bo to jest właśnie piękne w muzyce, prawda? I tak właśnie powinno być. Muzyka powinna łączyć. Ta zasada zdecydowanie wpisuje się w bans. My łączymy gatunki i artystów w jeden spójny, zacny miks. A jeśli chcielibyście zostać wmieszani w tę muzyczną zupę, to przypominam o naszym promopoolu, gdzie możecie wysyłać swoje utwory, no i stać się częścią tego wyśmienitego dania. Już teraz kolejny smakowity kąsek, jakim jest In and Out of Love Armina Van Burena oraz Sharon Den Adel.

waszych uszach wybrzmiało In Your Eyes od Alesso i One Republic. No i co ciekawe, to że przed tym numerem artyści nagrywali razem nic nowego od ponad dekady. No ale na całe szczęście w końcu się spotkali, a my możemy cieszyć się ich dziełem. To już piątek, słuchajcie, 20 minut po czwartej, a wy słuchacie Bans. Abans nadaje w DAB Plus już w 5 miejscowościach. Pozdrawiamy więc Andrychów, Katowice, Kraków, Poznań, Warszawę, a także wszystkie inne lokalizacje, no, gdyż online możecie słuchać nas w dowolnym miejscu na globie. No, o ile oczywiście jest tam internet. A już teraz bez strachu możemy posłuchać hitu od Palucha.

to było All I Wanna Do, i takie numery czasami się zdarzają. Od polskiego producenta Skyteka, czyli po prostu Mateusza Dziewulskiego, który nie tak dawno jeszcze gościł nasze studio, a jego setów możecie słuchać na antenie Bans w każdy piątek o godzinie 20. No, czyli najbliższy już dziś wieczorem. A jeśli nas może akurat słuchasz, no to Mati, pozdrawiamy. 21 minut po godzinie 5 słuchacie Bans i niezależnie od tego, gdzie się wybieracie, możecie mieć nas zawsze przy sobie, a to za sprawą Bans apki. Więc jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, no to proszę szybko to nadrobić. A już teraz Julia Wieniawa w utworze Nie będziemy tęsknić.

bez nikogo obok. Utwór Maty Jokiego, czyli oficjalny, długo wyczekiwany remix kultowego już numeru Manekin od Quebona Fide. Już tylko 13 minut do godziny 5, mamy piątek, a to jest Bans. No i na całe szczęście to nie jest tak, że nie mamy nikogo obok, a wprost przeciwnie, otaczają nas wspaniali ludzie po prostu, którzy pomagają nam tworzyć ten projekt. A jeśli też chcielibyście mieć realny wpływ na jego przyszłość, no to zapraszamy do dołączenia do naszego kanału na Discordzie, gdzie możecie na bieżąco dzielić się swoimi przemyśleniami, jakimiś propozycjami, proponować utwory, które według Was powinny znaleźć się w naszej bibliotece. A już teraz coś o miłości, bo tylko miłość może nas uratować. Love is gonna save us. Artbat i Benny Benassi.

0: jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity. Twoje
1: newsy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potępił atak, którego dopuścił się obywatel Ukrainy w Jarosławiu. Nazwał to wstrząsającą zbrodnią. Oświadczył, że sprawca powinien ponieść pełną odpowiedzialność, a okoliczności muszą zostać szybko wyjaśnione. Złożył też kondolencje bliskim zabitego księdza i życzenia powrotu do zdrowia rannym. Przypomnijmy, do ataku doszło dziś na Podkarpaciu, na terenie opactwa w Jarosławiu. Prokuratura prowadzi oględziny na miejscu dzisiejszego ataku nożownika. Napastnik jest obecnie badany na obecność środków odurzających, mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Jarosławiu.
2: Został poddany badaniu alkomatem i pobrano mu krew do dalszych badań. Te wyniki z badania alkomatem, czyli na zawartość alkoholu, były z wynikiem negatywnym 0,0. I o tym Państwa informowałam. A cały czas czekamy na wyniki z badania krwi.
1: Jak ustaliła prokuratura, nożownik wjechał do Polski z Niemiec dziś w nocy.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Rowerzyści i osoby poruszające się po Gdańsku hulajnogami elektrycznymi mogą spodziewać się częstszych niż dotąd kontroli ze strony policji i straży miejskiej. Samorząd wspólnie ze służbami zaczyna kampanię. Ma ona poprawić bezpieczeństwo pieszych.
3: Możecie Państwo zobaczyć wymalowane dodatkowe znaki mówiące o tym, jak należy się zachować właśnie w takich przestrzeniach współdzielonych, czyli przede wszystkim ustąp pieszym.
1: Mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicza. Kampania na rzecz bezpieczeństwa pieszych potrwa do końca listopada. Naukowcy z Politechniki Łódzkiej stworzyli system, który wykrywa i lokalizuje drony na podstawie dźwięków ich silników. Urządzenie wykorzystuje sieć mikrofonów i potrafi bardzo dokładnie wskazać położenie i trasę lotu bez załogowca. Twórcy podkreślają, że rozwiązanie jest tanie, nie emituje własnych sygnałów i może pomagać w ochronie ważnych obiektów. Trwają już rozmowy o wdrożeniu technologii do produkcji. Technologia pozwala rozbudować system tak, by wspomagał systemy obrony przeciwlotniczej.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
4: Coś o pogodzie.
1: Czekamy na złotą jesień, na razie jest raczej szara. Przez kraj będą wędrować chmury z przelotnym deszczem, zwłaszcza na północy i na północnym wschodzie. Temperatura nie przekroczy 19 stopni, a miejscami będzie znacznie chłodniej. Warunki biometeo niekorzystne, czyli przyda się trochę kawy i czekolady.

Tak, na dzień dobry. Fine Day Anthem od Skrillexa, czyli nieśmiertelny motyw, gdyż utwór ten opiera się na słynnym, już można powiedzieć, samplu wokalnym z utworu It's a Fine Day grupy Opus, który pochodzi aż z 1992 roku. Szok? Kawał historii trzeba przyznać w jakże fajnej, odświeżonej, takiej dzisiejszej wersji. Słuchacie, Bans wybiła szósta, a to już piątek, piąteczek, piątunio, i powoli wchodzimy w tryb weekendowy. A czy to jest dobry tryb? Oj, dobry bardzo. Już teraz Jacob A.

to był utwór Syreny stworzony przez Hanie we współpracy z producentem Samu Nowakiem. No, cóż za fajny klimacik, prawda? A to jest Bans i już 10 minut po 6. Mamy piątek, weekend zbliża się wielkimi krokami, a przed nami cała masa hitów, także zdecydowanie możecie czuć satysfakcję. A pomoże nam w tym Calvin Harris, Jazzy oraz James Poole w utworze Satisfy.

oczywiście był Groove Jet w nieco odświeżonej wersji, za którą odpowiada Riva Starr. Co ciekawe, oryginał stworzony przez Spillera i Sophie Ellis Bextor w 2001 roku był pierwszą piosenką wgraną na prototyp odtwarzacza Apple iPod. No, wy na szczęście nie musicie o nic się martwić i nic wgrywać, bo w Bounce cały czas dbamy o jak najlepszą selekcję tracków, no i o świeżość, a więc cały czas aktualizujemy naszą bibliotekę po to, abyście mogli być na bieżąco z najgorętszymi hitami. Wejdźcie koniecznie na nasz Instagram, gdzie wjechała ostatnio rolka Nówki Sztuki, z której to dowiecie się, co też takiego ostatnio wleciało na naszą playlistę. A już teraz zajrzyjmy, co kryje się po drugiej stronie szkła według Bryski.

Unconditional od MPH. No i rzeczywiście można poczuć te mile na godzinę, ależ to leci, co? Utwór ten powstawał w dość nietypowych warunkach, między innymi w przerwach między podróżami samolotami, w trakcie opóźnień tras koncertowych, czyli w sumie wtedy, kiedy artysta zamiast korzystać z telefonu, wolał po prostu produkować muzykę. No a jeśli wy lubicie korzystać z telefonu, to chciałbym zaprosić was do śledzenia naszych poczynań na Instagramie, Facebooku oraz TikToku. No tak, abyście byli na bieżąco z tym, co tutaj się dzieje, bo dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo, a dziać się będzie jeszcze więcej. Mamy w was sporo ambitnych planów, które po prostu musimy zrobić. Mówiąc po angielsku, gotta make it.

Bende Don Breaks od Narcotic Trust, a no nie każdy wie, że nazwa ta to w rzeczywistości anagram imienia i nazwiska jednego z założycieli, czyli producenta Stuarta Crichtona. Poprzestawiał sobie literki, no i jakoś tak wyszło. Mamy piątek i to już tylko 22 minuty do 6. Czas szybko leci, a już na pewno gdy słuchacie Bans, gdyż tak to już po prostu jest, że przy dobrej muzyce czas po prostu szybciej leci. A już teraz przyszedł czas, by zatrząść budynkami. WNW, Sandro Silva oraz MC Ambush i Shake the Building.

No i mam nadzieję, że nadążacie, bo to było Keep Up od RG, Aloka oraz Adama Beya. Nastała jesień i aż ciężko nadążyć czasem z tym ogromną ilością imprez, które czekają na nas w niedalekiej przyszłości. No i nie mógłbym nie wspomnieć, że Adam Beya pojawi się już niebawem w Polsce, no a dokładniej 27 listopada w Warszawie. Nasz zegar na szczęście jakoś daje radę, nadąża i wskazuje, że zostało już tylko 13 minut do 6. Mamy piątek, a to jest Bans. A skoro już o czasie mowa, to posłuchajmy sobie Galileusza, a tuż potem Bans Newsy, z których dowiecie się wszystkiego, o czym warto, jeszcze przed godziną 6. Także zostańcie koniecznie.

0: jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Bezpieczeństwo budynku staje się nowym elementem, który biorą pod uwagę nabywcy przy zakupie mieszkania. Tak wynika z analizy portalu rynekpierwotny.pl. Kupujący chcą mieć szybki i łatwy dostęp do budowli ochronnych. Na rynku zaczynają się także liczyć plany ewakuacji osiedli i wzmacniane konstrukcje, na przykład garaży podziemnych. Szymon Kępka.
3: Od tego roku inwestycje mieszkaniowe muszą uwzględniać możliwość organizacji miejsc doraźnego schronienia w podziemnych częściach budynków. To jednak nie oznacza, że w każdym nowym bloku powstaje schron. Jak wynika z analizy rynku pierwotnego.pl, nadal dla kupujących liczy się najbardziej cena za metr, ale kwestia lokalizacji rozszerza się już nie tylko o bezpieczną, zieloną okolicę, ale też dostępność schronień. Jarosław Jędrzyński, analityk rynku pierwotnego.
4: To będzie również jakiś element konkurencji pomiędzy deweloperami i ten proces już niebawem po prostu ruszy.
3: Popyt na schrony na razie nie odbija się na cenach za metr w większych miastach, a raczej chodzi o preferencje klientów, dodaje Jędrzyński.
4: Dopiero przewidujemy, że taki proces będzie postępował.
3: Warto zaznaczyć, że

0: tym zdarzeniu.
1: Z powodu utraty zasilania stacja przestała działać.
2: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
3: Coś o pogodzie.
1: Synoptycy przewidują dużo chmur i deszczowe epizody. Na północy kraju opady mogą być chwilami intensywne. Termometry pokażą od 10 stopni w górach na Podhalu do 19. Najcieplej na zachodzie Polski. Wiatr umiarkowany, choć okresami silniejszy.

To było Love the Way od TV Noise, czyli utwór, z którego wprost słychać się celową zmianę stylu grupy, no w stronę takiego spokojniejszego, bardziej melodyjnego brzmienia house. No i zmiana ta zdecydowanie wyszła im na dobre, no. Wybiła szósta, a ja przypominam, że to już piątek, piąteczek, piątunio i po całym tygodniu zmagań przyszedł wreszcie czas, aby naładować swoje bateryjki. No a z pewnością pomoże wam w tym muzyka, którą gramy w Bounce. Taka jest nasza misja w końcu. Ode mnie to by było na tyle na dziś. No i jeszcze tylko powiem swoje imię. Z tej strony Jędras, a już teraz Say My Name. Zostańcie koniecznie. Miłego słuchania.

jest taki numer, tytuł jest nas dwóch, a to zawsze plus jeden do flaszki. Jestem kurka raperem i nie piszę fraski, tu moja natura, nie pastisz. Ziomale po 30 w garze jak moje Reno i ziomale w moim wieku, co już się starzeją.

0: których nie chcę wygonić.
1: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
2: Twoje newsy.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potępił atak, którego dopuścił się obywatel Ukrainy w Jarosławiu. Nazwał to wstrząsającą zbrodnią. Oświadczył, że sprawca powinien ponieść pełną odpowiedzialność, a okoliczności muszą zostać szybko wyjaśnione. Złożył też kondolencje bliskim zabitego księdza i życzenia powrotu do zdrowia rannym. Przypomnijmy, do ataku doszło dziś na Podkarpaciu, na terenie opactwa w Jarosławiu. Prokuratura prowadzi oględziny na miejscu dzisiejszego ataku nożownika. Napastnik jest obecnie badany na obecność środków odurzających, mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Jarosławiu.
4: Został poddany badaniu alkomatem i pobrano mu krew do dalszych badań. Te wyniki z badania alkomatem, czyli na zawartość alkoholu, były z wynikiem negatywnym 0,0. I o tym państwa informowałam. A cały czas czekamy na wyniki z badania krwi.
3: Jak ustaliła prokuratura, nożownik wjechał do Polski z Niemiec dziś w nocy.
1: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
3: Rowerzyści i osoby poruszające się po Gdańsku hulajnogami elektrycznymi mogą spodziewać się częstszych niż dotąd kontroli ze strony policji i straży miejskiej. Samorząd wspólnie ze służbami zaczyna kampanię. Ma ona poprawić bezpieczeństwo pieszych.
5: Możecie państwo zobaczyć wymalowane dodatkowe znaki mówiące o tym, jak należy się zachować właśnie w takich przestrzeniach współdzielonych, czyli przede wszystkim ustąp pieszym.
3: Mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicza. Kampania na rzecz bezpieczeństwa pieszych potrwa do końca listopada. Naukowcy z Politechniki Łódzkiej stworzyli system, który wykrywa i lokalizuje drony na podstawie dźwięków ich silników. Urządzenie wykorzystuje sieć mikrofonów i potrafi bardzo dokładnie wskazać położenie i trasę lotu bez załogowca. Twórcy podkreślają, że rozwiązanie jest tanie, nie emituje własnych sygnałów i może pomagać w ochronie ważnych obiektów. Trwają już rozmowy o wdrożeniu technologii do produkcji. Technologia pozwala rozbudować system tak, by wspomagał systemy obrony przeciwlotniczej.
1: Słuchaj, Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
6: Coś o pogodzie.
3: Czekamy na złotą jesień, na razie jest raczej szara. Przez kraj będą wędrować chmury z przelotnym deszczem, zwłaszcza na północy i na północnym wschodzie. Temperatura nie przekroczy 19 stopni, a miejscami będzie znacznie chłodniej. Warunki biometeo niekorzystne, czyli przyda się trochę kawy i czekolady.

To już minuta po siódmej, mamy piątek, 25 września. Daniel, dzień dobry. Co prawda dzisiaj jesień, no może i próbuje już na stałe przejąć kontrolę nad rzeczywistością, ale tak szybciutko się nie damy, tym bardziej, że to piątek, no i New Music Friday, nówki sztuki, także Bounce dzisiaj bardzo gorąco, bardzo świeżo, ale wcześniej sięgamy po coś, co znacie i lubicie. 230 Kid, single Don't Love, właśnie teraz Bounce na dobry początek dnia. Siemano!

To była nasza nówka sztuka w minionym tygodniu, w miniony piątek. Bardzo proszę, tydzień minął, a singiel Beth i Wait nadal brzmi bardzo, bardzo świeżo. To już 8 minut po 7, mamy piątkowy poranek 25 września. Cały tydzień cierpliwego, naprawdę mozolnego czekania za nami. Odliczanie do weekendu, no oficjalnie dobiega już końca. Także mam nadzieję, że ten weekend upłynie wam bardzo przyjemnie, ale wcześniej jeszcze kilka godzin w pracy. Oczywiście nie dla wszystkich to będzie wolny weekend, ale dla zdecydowanej większości już na pewno tak i tego proszę się trzymać. Odpoczywać, ładować baterie przed kolejnym tygodniem ciężkich wyzwań. A skoro już o rzeczach, które idealnie otwierają piątek, no i momentalnie zapadają w pamięć, sięgamy po powiew stylowej polskiej muzyki w nowoczesnym, no i nieoczywistym tanecznym wydaniu, bo to Julia Wieniawa i singiel Na ustach w Bouncie właśnie teraz.

świetna house'owa energia o poranku, zawsze w cenie. Bezkompromisowe Work It, Bounce, mamy kwadrans po siódmej. Piątkowy, to jest najlepsza informacja. Piątkowy poranek, tytułowe przetrenowanie, no i ciężka praca wpisują się idealnie w kontynuację obchodów, uwaga, Dnia Budowlańca. No bo jeżeli ktoś od samego świtu wie, co to znaczy konkretne tempo, no i praca na pełnych obrotach, no to właśnie ekipy na placach budów. No ale ten ostatni piątek września, nawet pośród szarości betonu, gdziekolwiek panowie i panie nierzadko również pracujecie, no to wszyscy szukamy chociaż odrobiny słońca i takiego weekendowego przełamania. Dlatego z placu budowy uciekamy w stronę czystego, wakacyjnego, bardzo przyjemnego ciepła. Producent Hugel, jak mało kto na europejskiej scenie, potrafi wlać do głośnika, do naszych serc, umysłów, uszu, do tego wszystkiego, co przyjemne i dobre, bezstresową energię, no i przemieścić nas tam, gdzie lato trwa w zasadzie przez cały rok. I tak też będzie w tym nagraniu. To Hugel i Moving to the Sun, aby w szczególności wam, panowie i panie budowlańcy, pracowało się dzisiaj w tych kiepskich jesiennych warunkach zdecydowanie przyjemniej. W kolejce Roxy.

0: jasno.
1: Autopromocja.
2: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
2: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

Dobre, bo polskie to Cats and Dogs i Charlotte Heining. Głębokie Sun Goes Down w Bouncie. Mamy 23 minuty po siódmej w piątkowy poranek. No i są, słuchajcie, płyty, których po prostu się słucha, no ale także takie, z którymi zostaje się na znacznie dłużej. No i krążek Finally, który ma swoją premierę właśnie dzisiaj, zdecydowanie należy do tej drugiej kategorii. No mam wrażenie, że ta płyta w Bouncie będzie grana często i gęsto. No i tutaj w 16 nagraniach Wojtek i Grzegorz, których serdecznie pozdrawiamy, panowie, naprawdę szapoba, kłaniamy się niziutko, zamknęli swój najbardziej ambitny, no i taki dojrzały emocjonalnie projekt w karierze. To po prostu słychać. No ale tymczasem w Bouncie z eleganckiego, typowo house'owego brzmienia, którego z ramienia Cats and Dogs w Bounce brakować nie będzie, przeskakujemy w zupełnie inny, bardzo basowy rejon. No i chociaż tego typu hip-hopowe klimaty goszczą u nas, no nieco rzadziej, no ale obok tego nagrania po prostu nie da się przejść obojętnie, bo to pozycja bezwzględnie obowiązkowa, tym bardziej, że już od listopada będzie z nami zdecydowanie częściej. Prosto z uniwersum wyczekiwanego GTA 6, Travis Scott i potężny singiel Rhino.

To Mio, Leon Krzeszniak, Zalia i dopóki się nie znudzisz. Bounce za 28 minut będzie 8. W ten, co by nie gadać, mimo pogody, to jednak idealny piątkowy poranek, bo to w końcu piątek. Piąteczek, piątunio, ten długo wyczekiwany. No a ten numer jeszcze się nie znudził, aczkolwiek wskazówki zegara nie stoją w miejscu, no a my z każdym kwadransem schodzimy coraz niżej, tak pięterko po pięterku, blisko i bliżej w stronę upragnionego weekendu. No i gdybyście dzisiaj szukali recepty na bezstresowy dzień, to warto pamiętać, że obok Dnia Budowlańca, których gorąco i serdecznie pozdrawiamy, w kalendarzu nietypowych okazji do świętowania poza tym weekendem mamy również Światowy Dzień Farmaceuty, słuchajcie. No i chociaż po takie, wiecie, specyficzne specyfiki różnego rodzaju, klasyczne, idzie się do apteki, a jakże, no to w Bounce najlepsze dawki wydajemy całkowicie bez żadnej recepty. No i wydaje mi się, że dzisiaj taką receptą na to wszystko, co złe przed ósmą, będzie między innymi nowy singiel sama Felta. To oczywiście w duecie z Aziz, Need That Love. Ten kawałek ukazuje się właśnie dzisiaj i teraz gramy go dla was w Bounce. Co wiecie, taka nasza witaminka C w piątkowy poranek. Bardzo proszę.

To Rocks Up, Sebastian Ingrosso i Steve Angelo. Single 49% w Bounce. Za 20 minut będzie 8. Mamy piątkowy poranek i to jest informacja dzisiaj, wydaje mi się, chyba najważniejsza. 49% to może i wystarczający bilans na środek tygodnia, no ale w piątek rano absolutnie nie uznajemy połowicznych rozwiązań. Przełączamy się na pełne 100% weekendowej energii, której w Bounce tak na dobrą sprawę przez cały tydzień, mam nadzieję, wam nie brakuje. No i skoro wchodzimy już na te, wiecie, najwyższe, weekendowe, piątkowe, bardzo delikatne nawet momentami obroty, no to stery przełamuje australijski wokalista, który potrafi rozkręcić parkiet w dowolnym miejscu i o każdej porze. Udowadniał to już naprawdę wielokrotnie. No i chociaż przyszywa swoją dyskografię wieloma typowo popowymi dźwiękami, tak też zdarzają się takie jak ten. To single Party i Trace Event w Bouncie za chwilę. We'll be right back.

0: Także, jeśli stoicie w korkach, koniecznie zróbcie głośniej, ale wcześniej.
1: Autopromocja.
2: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
1: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
2: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
3: lub w radiowych social media.
1: Autopromocja.
4: Party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: Tutaj fajnie się nam zrymuje. Jonas Blue i Who to jest Girls 2.0. Drugie wydanie za 13 minut będzie 8 w piątkowy poranek. Aktualizacja do tej wersji wyższej 2.0 najczęściej oznacza lepszą wydajność, no i bardziej płynne działanie. Podobnie mam wrażenie jest z tym singlem. Jakoś tak bardziej to płynie. Na pewno ibizowo, house'owo, tak jak bardzo lubimy. No i dokładnie tak samo wgrywamy dzisiaj taki nowy weekendowy system. Wymazujemy z pamięci wszystko, co złe, jeżeli chodzi o ten tydzień. No i zrzucamy z siebie cały ten fartuch obciążeń. Skupiamy się tylko na tym, co dobre, właśnie w ten weekend. A jeżeli z kolei zastanawiacie się, czy za wyraziste brzmienia z naszego rodzimego podwórka nie jest jeszcze przypadkiem za wcześnie, no to z Bounce Promopula wyławiamy kolejne nagranie, które udowadnia, że na świetną selekcję no nigdy nie jest. Ani za wcześnie, ani za późno. Mamy w rękach kawałek, który mam wrażenie z miejsca polubicie, tym bardziej, że dzisiaj premiera, a wczoraj jako pierwsi w Polsce serwowaliśmy wam to przedpremierowo. To Smyko i Rina w utworze Za późno, po raz kolejny w Bounce.
1: Nigdy nie jest za późno, by spróbować od nowa. Życie to podróż, każdy początek to nowa przygoda.

Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.com.

0: jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Bezpieczeństwo budynku staje się nowym elementem, który biorą pod uwagę nabywcy przy zakupie mieszkania. Tak wynika z analizy portalu rynekpierwotny.pl. Kupujący chcą mieć szybki i łatwy dostęp do budowli ochronnych. Na rynku zaczynają się także liczyć plany ewakuacji osiedli i wzmacniane konstrukcje, na przykład garaży podziemnych. Szymon Kępka.
2: Od tego roku inwestycje mieszkaniowe muszą uwzględniać możliwość organizacji miejsc doraźnego schronienia w podziemnych częściach budynków. To jednak nie oznacza, że w każdym nowym bloku powstaje schron. Jak wynika z analizy rynkupierwotnego.pl, nadal dla kupujących liczy się najbardziej cena za metr, ale kwestia lokalizacji rozszerza się już nie tylko o bezpieczną i zieloną okolicę, ale też dostępność schronień. Jarosław Jędrzyński, analityk rynku pierwotnego.
3: To będzie również jakiś element konkurencji pomiędzy deweloperami i ten proces już niebawem po prostu ruszy.
2: Popyt na schrony na razie nie odbija się na cenach za metr w większych miastach, a raczej chodzi o preferencje klientów, dodaje Jędrzyński.
3: Dopiero przewidujemy, że taki proces będzie postępował.
2: Warto zaznaczyć, że nie każda piwnica i garaż są schronami. Kluczowe jest wzmocnienie konstrukcji, ale też drogi ewakuacyjne i wentylacja.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Ruszyło śledztwo w sprawie pożaru stacji systemu internetowego Starlink na Mazowszu. Bierzemy pod uwagę wszystkie wersje wypadków, zapewniają śledczy. Jedna możliwość wydaje się najbardziej prawdopodobna, mówi Aneta Guść, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Radomiu.
4: Oczywiście nie wykluczamy także działań o charakterze sabotażowym i w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
1: Z powodu utraty zasilania stacja przestała działać.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
5: Coś o pogodzie.
1: Synoptycy przewidują dużo chmur i deszczowe epizody. Na północy kraju opady mogą być chwilami intensywne. Termometry pokażą od 10 stopni w górach na Podhalu do 19. Najcieplej na zachodzie Polski. Wiatr umiarkowany, choć okresami silniejszy.

Kite Koło i single On The Line. Świetnie otworzyło nam tę godzinę. To już 8 i piątek, 25 września. Wchodzimy w tę godzinę z taką energią, że czas na proporcyjne uderzenie od duetu, który houseowo spina się ze sobą po prostu genialnie. No i nie zostawia w głośnikach absolutnie miejsca na żaden kompromis. To Junior Sanchez i Zoot Woman, singiela Can't Stop Dancing. Właśnie na początek 8 w Bouncie. Witajcie, gdziekolwiek teraz jesteście. Niech to będzie dla was bardzo dobry i co najważniejsze, ostatni dzień w pracy w tym tygodniu.

To Fella Grant i kultowe, klasyczne Let Me Be Real w Bounce. Mamy 13 minut po 8. To piątkowy poranek. Informacja dzisiaj zdecydowanie najważniejsza. No i bądźmy ze sobą zupełnie szczerzy. Podejrzewam, że głową większość z nas jest już pewnie na weekendowym leżaku. Gdzieś tam w domu pod ciepłym kocykiem. Taki wiecie, jak to się mówi, vibe jesieniary. No ale zanim oficjalnie zamkniemy ten tydzień, no to trzeba jeszcze sprawnie dopiąć ostatnie sprawy na ostatni guzik w ten piąteczek, no i po prostu zrobić swoje. Do 15, do 16, do 17, 18, no nieważne, w dokładnie tym samym zdeterminowanym rytmie na naszą antenę wjeżdża czołowy polski reprezentant brytyjskich basowych brzmień, no i takiego bezbłędnego flow, które w Bouncie lubimy i to bardzo. O kim mowa? To oczywiście Miły ATZ i singiel Muszę Iść. Yeah. Posłuchajcie.

To Mojo i świetny house'owy lifting kultowego hymnu od Kool & The Gang, Celebration. To już 20 minut po 9, ten piątkowy poranek, bardzo jesienny i chłodny dzisiaj w wielu miejscach całej Polski. No, pada troszeczkę, także staramy się wam ten poranek umilić. No i ten klasyczny, funkowy motyw celebracji trafia dzisiaj w samo sedno, no bo ten piątkowy poranek to oficjalne przyzwolenie na to, aby zacząć powolutku świętować nadchodzący weekend, który zagląda do nas coraz większymi krokami i oczami, no i zrzucić z siebie trudy całego tygodnia. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie tak źle. No a jeżeli w porannym gąszczu obowiązków szukacie wyraźnych znaków, że te najbliższe dni no wejdą jednak na najwyższe obroty, no to brytyjski weteran house'u, czyli Paul Woolford, dostarczy je bezbłędnie do waszych głośników, biur, samochodów, gdziekolwiek teraz nas słuchacie. Czujcie się pozdrowieni. To Paul Woolford i Signs w duecie Second City i Rach. Zresztą w minionym tygodniu nasza nówka sztuka.

To męskie granie i supermoce. Ich potężna klubowa wersja w remiksie od Two Infected, Bartka i Artura. Gorąco, jak zawsze, pozdrawiamy. To już 27 minut po 8 w ten piątkowy poranek. No i taka dodatkowa dawka porannej mocy przyda się z pewnością dzisiaj każdemu, zanim oficjalnie zamkniemy komputery, czy też odłożymy jakiekolwiek narzędzia, teczki. No, trzeba jeszcze wykrzesać z siebie odrobinkę tej energii przed nadchodzącym weekendem. I to jest dzisiaj informacja najważniejsza. No a czas w piątkowy poranek, no, potrafi uciekać się błyskawicznie. Dzisiaj to dobrze. Wystarczy jedno mrugnięcie oka, no i już będziemy po drugiej stronie tygodnia. Także w ten klimat bezbłędnie wpisuje się nowość od amerykańskiej legendy house'u, wyciągnięta prosto ze świeżutkiego albumu Origin z kapitalnym wokalem Julie Church. To oczywiście Cascade i single Blink, który gramy dla was w Bounce w zasadzie po raz pierwszy.

Kto słuchał bounce'owej emisji testowej, ten kawałek dobrze z pewnością zna. To Disclosure i Living Colour oraz Chris Lake w kawałku 1, 2, 3 w bounce'ie. Za 24 minuty będzie 9:00. Ten piątkowy poranek wreszcie nadszedł. No a wraz z nim proste odliczanie. Raz, dwa i trzy, które idealnie pasuje do dzisiejszego dnia. Właśnie tak odliczamy ostatnie proste do zamknięcia najważniejszych spraw, te, które po prostu trzeba zrobić. No, nie chcę powiedzieć odbębnić, no ale po prostu to trzeba zrobić, no i wejść w ten weekendowy stan umysłu, który jest chyba najlepszy, no i którego wam po prostu w tym momencie życzę. No i kiedy ta piątkowa energia powolutku sięga szczytu, no to wystarczy powolutku łapać te odpowiednie wibracje, no i dać się im ponieść. A jak to zrobić? No to oczywiście wie trio Above and Beyond, które wam teraz zaproponujemy ze singlem Feel the Vibe. Tutaj melodia, myślę, dobrze już znana między innymi ze singla Axwella i Tary McDonald, właśnie Feel the Vibe sprzed już grubo ponad dekady, właściwie to dwóch. No a teraz bardzo ciekawe odświeżenie, które z pewnością przypadnie do gustu fanom tego kultowego, legendarnego trio, zresztą gospodarzy naszego niedzielnego Bounce Department. Above and Beyond, Feel the Vibe w Bounce'ie właśnie teraz. Bo czujecie te weekendowe wibracje, prawda?

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.
2: Wierzyłem w to, że mnie poskładasz. Pomyliłem rolę po raz drugi. Popełniłem błąd, którego nie chciałem nigdy powtarzać.

To South Bank System i Mural. Szymon Chodyniecki przez lata przyzwyczaił nas do swojego unikalnego stylu, wlewając w te wszystkie swoje produkcje taki organiczny luz, no i taką melodyjną wrażliwość, która do dzisiaj brzmi po prostu bezbłędnie. No i tak jest również w tym nagraniu. Szymona pozdrawiamy, no i czekamy na więcej takich singli jak Mural właśnie. To już kwadrans do 9 tylko. Mamy piątkowy poranek. No i gdy ta poranna rutyna powolutku ulega takiemu piątkowemu rozluźnieniu, chociaż mam nadzieję, że nie za bardzo, no bo to jednak dzisiaj troszeczkę obowiązków z pewnością w głowie i ogólnie na biurku, w komputerze macie, a w głowie pojawia się tylko jedna myśl: wreszcie poczuć tę pełną wolność, no i zrzucić gdzieś tam z siebie ten ciężki gorset całego tygodnia. No i tutaj pomoże z pewnością holenderski producent Jack Wins, który nie ma w sobie równych, jeżeli chodzi o takie uwalnianie tej czystej, hausowej energii. No i przygotował naprawdę dobre nagranie z pianinkową, taką bardzo delikatną, momentami gdzieś tam pozwalającą nam odpłynąć w kierunku wakacji, linią melodyczną i wokalem, który, słuchajcie, momentalnie postawi was na nogi. Gotowi? Bardzo proszę, Jack Wins i Set Me Free w Bouncie właśnie teraz.

Iwot i Jacob Bay, balearowe hałas w bouncie. Za 8 minut będzie już 9, punktualnie o 8.55 kolejne dziś bounce newsy. No i zróbmy ten hałas, no bo skoro Niwald tak dobrze brzmi na naszej antenie, no to mamy dla was oficjalny komunikat, bowiem od teraz Niwald na stałe dołącza do ekipy bounce, wjeżdża do naszej ramówki z dwoma autorskimi audycjami, między innymi kultowym Klub FM w każdą sobotę po 20.00 oraz niezwykle klimatycznym Sexy Sunday w niedzielne wieczory po 18.00. Także wpadnijcie na naszego Instagrama oraz Facebooka, gdzie Niwald się z nami wita. Przywitajcie go na pokładzie, no i koniecznie dajcie o sobie znać. No a skoro w Bounce piątek dopiero nazbiera prawdziwego rozpędu, lada chwila u nas Wolfgang Gartner i single This Is Your Life. Tuż potem, jak już wspomniałem, kolejny dziś się Bounce Newsy. Bądźcie blisko radia.

0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
0: Reklama.
3: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
4: Marcin Krzemiński. Najpewniej dziś przesłuchanie i być może po nim poznamy motywy, jakimi kierował się 31-letni Ukrainiec atakujący wczoraj nożem pięcioro ludzi w klasztorze w Jarosławiu w Podkarpackiem. Jedna z tych osób, ksiądz, poniosła w tym ataku śmierć. Reszta trafiła do szpitali. Jedną wypuszczono już do domu. Resztą, w tym najpoważniej ranną, wciąż zajmują się lekarze. Mówi rzeczniczka przemyskiej prokuratury Bożena Harasz-Wołoszyn.
5: Z tego, co mi wiadomo, nawet były przeprowadzone tam dwa zabiegi operacyjne i jest w stanie ciężkim, ale stabilny. Były to zabiegi ratujące życie.
4: Zbrodnią z Jarosławia wstrząśnięty jest ukraiński prezydent. Napisał w internecie, że sprawca musi ponieść pełną odpowiedzialność. Reakcję Wołodymyra Zełenskiego docenia polski premier. Donald Tusk zapewnił wczoraj podczas spotkania z mieszkańcami Krakowa, że dopóty będzie stał na czele polskiego państwa, będzie ono bezwzględne wobec zła i przemocy. Niezależnie od tego, czy to jest Ukrainiec, czy to jest rosyjska prowokacja, czy jest to polski przestępca, mówił Tusk.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
4: Otrzymujemy informacje z wielu źródeł, że Rosjanie szykują w tym roku coś dużego, powiedział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podczas rozmowy w Radzie do spraw stosunków zagranicznych w Nowym Jorku. Ocenił jednocześnie, że Rosja byłaby szalona, gdyby zdecydowała się na pełnoskalową inwazję, dlatego spodziewa się czegoś mniej jednoznacznego. Pytany, czy Polska byłaby w stanie obronić się bez pomocy USA, Sikorski przypomniał, że Polska walczyła z Rosją jeszcze przed powstaniem Stanów Zjednoczonych i tym razem również stanęłaby do walki.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
6: Coś o pogodzie.
4: 11 stopni na Podhalu, 14 na Podkarpaciu i Suwalszczyźnie, 15 na Opolszczyźnie i Kujawach, 16 na Pomorzu, w Wielkopolsce i na Mazowszu. Takie maksymalne temperatury. Pochmurno z przejaśnieniami. Może przelotnie padać deszcz, zwłaszcza na północy, a w Tatrach lokalnie słabe opady śniegu.
0: Reklama.
1: Znowu się zawiesił.
7: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
1: Nie pytaj.
8: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz.

0: Teraz Grand IT. Od informatyków dla informatyków.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
0: Reklama.
3: To już dziewiąta, mamy piątkowy poranek, który dzisiaj smakuje wyjątkowo. A to wszystko dlatego, że z każdym kolejnym kwadransem jesteśmy coraz bliżej weekendu. A jeżeli weekend, to dźwięki takie jak te. Perkooks i single It's a Latin Thing Bounce. Mamy piątek, 25 września. Daniel, kłaniam się. Dzień dobry i zapraszamy do dziesiątej.

Lady i cudownie bujające It's So Nice. Mamy 11 minut po 9 w ten piątkowy, bardzo jesienny i chłodny dzisiaj poranek. No i skoro mowa o rzeczach, które są po prostu miłe, no to jeżeli słuchacie nas przez aplikację lub też na bounce.radio, koniecznie zajrzyjcie do sekcji To, co lubisz właśnie na naszej stronie. Tutaj wasze łapki w górę mają tam realną sprawczość, no bo każdy kciuk w górę wypycha wasze ulubione kawałki prosto na szczyt, a my widzimy, że wam się podoba. A już niebawem, słuchajcie, szykujemy dla was naprawdę bardzo dużą aktualizację naszej aplikacji. Także, no, mamy nadzieję, że pobierzecie ją od razu, jak tylko wleci do sklepów Google Play i App Store. Zresztą, zróbcie to już teraz. No a skoro przy miłych gestach i dawaniu z siebie tego, co najlepsze jesteśmy, czas na potężny, taki muzyczny ukłon we waszą stronę, no bo to Rudimental i Liv Campbell, single Thank You, po prostu. We'll be right back.

0: autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

Clapton i Beautiful Times w Bounce. Mamy 23 minuty po 9:00 w ten piękny piątkowy poranek, ale piękny z uwagi na to, że weekend jest bardzo blisko. No bo pogodowo dzisiaj niemal w całej Polsce, no kiepsko, co tutaj naprawdę dużo mówić. Ale jak to twierdził tytuł singla Claptona, mamy naprawdę piękne czasy. No i chociaż gdyby prześwietlić dzisiejszy kalendarz nietypowych okazji do świętowania, no to piątek wymusza pewien bardzo sprytny balans, no bo skoro z jednej strony świętują dzisiaj farmaceuci, no a z drugiej strony budowlańcy, no to wypada zadbać o zdrowie, no ale i także zjeść coś słodkiego w nagrodę za cały tydzień na budowie, w pracy. Także panowie i panie, oczywiście życzymy wam wszystkiego dobrego na ten weekend, no i żeby było wolne, po prostu. A żeby nie kusić losu nadmiarem zwykłego cukru, no to serwujemy wam takie muzyczne cukierki dzisiaj, bardzo hałsowo w Bounce o poranku. Tym razem to brytyjski duet braci z Essex, który serwuje nieszablonowe, pulsujące rytmy, no a które, mam wrażenie, przed weekendem smakują jeszcze lepiej. To Model Man i Xylitol w Bounce'ie właśnie teraz.

cóż za wakacyjna energia. To Jerry Ropero, Dennis Deminis, Jacqueline i kultowe Cora Southbounce. To już w pół do dziesiątej. No, taki prawdziwie ibizowski klimat. Człowiek na moment zamyka oczy, no i ląduje prosto na słonecznym parkiecie Balearów. No i dokładnie takich bezkompromisowych, tanecznych wibracji spodziewajcie się już w ten weekend u Niewalda. Przypominam, że ze swoimi audycjami startuje u nas w sobotę po 20 i w niedzielę od 18. Polska legenda muzyki house w bouncie. To się, słuchajcie, dzieje. A skoro jesteśmy przy francuskiej elegancji, no i artystach, którzy potrafią każdą emocję przekuć w absolutny hit, no to ten pan w 2007 roku udowodnił, że nawet miłosna odmowa, no, może brzmieć bardzo stylowo i po prostu się podobać. Bardzo proszę, Martin Solveig i Rejection już za chwilę na naszej antenie.

to Lipka i jej hitowe Poza Tobą Nic. Za 19 minut będzie już 10:00. Mamy piątkowy poranek. No i mówiąc zupełnie szczerze, dokładnie tak samo, czyli Poza Tobą Nic. Myślimy dzisiaj chyba wszyscy o nadchodzącym weekendzie. Poza nim, no i upragnionym resetem. Naprawdę nic innego się dzisiaj dla nas prawdopodobnie nie liczy. No a jeżeli chcecie, aby te ostatnie godziny przed zamknięciem tego dnia zleciały w mgnieniu oka, podrzucamy wam kolejną nowość w Bounce, bowiem australijski producent Lotz połączył siły z absolutnym mistrzem brytyjskiej tanecznej elegancji S.G. Lewis, bo to o nim właśnie mowa, single If You Want Me, który gramy dzisiaj dla was po raz pierwszy.

0: kolejny weekend.
1: Szczyl, Bruno i Paranoja. Za 12 minut będzie 10:00 w piątkowy poranek. Ten gęsty, hip-hopowy klimat wydaje mi się, że świetnie zapowiada długie, jesienne, chociaż chłodne wieczory, które powolutku zaczynają rozgaszczać się w naszych kalendarzach. Zanim jednak wpadniemy w taką pełną weekendową nostalgię, no to sprowadzimy was jeszcze na chwilę na ziemię. Przypominam, że punktualnie o 9:55 serwujemy wam Bounce News, czyli krótki konkretny skrót tego, czym żyje dzisiaj Polska i świat. A tymczasem znacznie podbijamy tempo, no i uderzamy w tony, które potrafią przenieść nas w zupełnie inny, mam nadzieję, nierzadko lepszy klimat. Bo to legendarny szwedzki tercet Swedish House Mafia, który udowadnia, że potężny house doskonale łączy się z takim bardzo emocjonalnym, chwytliwym wokalem Brytyjki Connie Constance. Swedish House Mafia, Heaven Takes You Home. Właśnie teraz, Bounce.

0: Marcin Krzamiński. Od dziś dostępna do pobrania w wersji internetowej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rusza z kolportażem instrukcji reagowania w razie zagrożenia atakiem z powietrza. To 12-stronicowe wydawnictwo, które tłumaczy, jak przygotować się do ewakuacji, dokąd się ewakuować i jak się zachować, gdy zostajemy w domu, piwnicy lub garażu, lub gdy atak trwa, a my jesteśmy na otwartej przestrzeni, czy też jedziemy autem, mówi Magdalena Roguska, sekretarz stanu w MSWiA.
1: To jest uszczegółowiony obszar z zakresu przygotowania się na sytuację ataku z powietrza i nowa część, która dotyczy uszczegółowienia tego, gdzie możemy znaleźć bezpieczne miejsce.
0: Instrukcja nie będzie rozsyłana w wersji papierowej jak poradnik bezpieczeństwa, ale ma trafić na przykład do spółdzielni mieszkaniowych, a także urzędów gmin i miast.
2: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
0: Po tragedii w klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu do miasta zostaną skierowane dodatkowe siły, by zapewnić bezpieczeństwo. Nożownik zabił jedną osobę, 4 ranił. Napastnikiem był 31-letni Ukrainiec. Mężczyzna został zatrzymany. Mieszkańcy Jarosławia są w szoku. Jak mówią, to niezrozumiała i nieprawdopodobna tragedia.
3: No jakiś szaleniec. Tylko tyle usłyszałam. Nie wiedziałam, co się dzieje. To był totalny chaos. Świadkami były panie w kuchni. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić.
0: Prawdopodobnie dziś mężczyznę przesłucha prokurator.
2: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
4: Coś o pogodzie.
0: Będzie się chmurzyć, ale możliwe też chwile ze słońcem. Spodziewajcie się również deszczu, zwłaszcza na północy kraju, a w Tatrach popruszy śnieg. 11 stopni maksymalnie na Podhalu, 14 w Małopolsce i na Śląsku, 15 na Podlasiu, Opolszczyźnie, Warmii i Mazurach, 16 na Pomorzu, w Lubuskiem i na Lubelszczyźnie.
2: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór. Reklama.

już 10, piątek wchodzi na zupełnie inne obroty. Daniel, dzięki za dzisiaj i już teraz dobrego weekendu. Ale zanim weekend, to jeszcze troszeczkę. Mam nadzieję, że Justin Irby i Dylan Murphy w singlu Deeper poprowadzą was niczym za rączkę muzycznie przez to przedpołudnie, popołudnie, wieczór i ogólnie, aby szybciej do weekendu. Bardzo proszę.

0: promocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: to promocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: historia lidera Lady Punk na wielkim ekranie. Na festiwalu w Gdyni odbyła się premiera filmu Mniej obcy, inspirowanego życiem i wspomnieniami Jana Borysewicza. Reżyser Christopher Rus szykował się do nakręcenia tej produkcji od wielu lat. Jak mówi, kiedy Netflix ogłosił, że film powstanie, presja była ogromna.
1: Rockmeni wtedy naokoło Janka zaczęli dzwonić do mnie, jeden po drugim, i mówili mi wszyscy, żebym tego nie spieprzył. I ja się na początku śmiałem z tego, bo myślałem, jakie oni mają założenie. Ale ten śmiech mi trochę utknął w gardle, jak zaczęliśmy kręcić, bo byłem o wiele bardziej spięty, o wiele bardziej skupiony niż normalnie.
0: W filmie Borysewicza gra debiutujący na ekranie muzyk Mikołaj Bukrewicz.
2: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
3: Coś o pogodzie.
0: 11 stopni na Podhalu, 14 na Podkarpaciu i Suwalszczyźnie, 15 na Opolszczyźnie i Kujawach, 16 na Pomorzu, w Wielkopolsce i na Mazowszu. Takie maksymalne temperatury, pochmurno z przejaśnieniami, może przelotnie padać deszcz, zwłaszcza na północy, a w Tatrach lokalnie słabe opady śniegu.

0: 5 zł. Tyle maksymalnie ma wynieść opłata miejscowa za noc za osobę. Senat przyjął ustawę w tej sprawie. Teraz trafi do podpisu prezydenta. Zgodnie z nowymi przepisami do pobierania opłaty w miejscowościach turystycznych nie będzie już potrzebne wykazywanie korzystnych właściwości klimatycznych, czyli powietrza wolnego od smogu. Nadal jednak miejscowość musi mieć walory krajobrazowe i odpowiednią bazę noclegową.
1: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-myślnik

0: rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
3: Marcin Krzamiński. Ważne informacje dla kierowców z ekspresowej trasy S8 w Łódzkiem. Po zderzeniu dwóch ciężarówek zablokowana jest jezdnia w stronę Warszawy na odcinku między Złoczewem a Sieradzem. Nie ma informacji o poszkodowanych. Wyznaczono objazd drogami wojewódzkimi. Ruch w kierunku Wrocławia odbywa się pasem awaryjnym. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. A propos dróg, ruszają jesienne remonty na autostradach, między innymi na A1 i A4. Na A2 jazdę spowolni z kolei przygotowanie do rozbudowy, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Zachowamy na cały czas trwania inwestycji ruch po dwa pasy w obu kierunkach. Oczywiście przy ograniczeniu prędkości zainstalujemy tam odcinkowy pomiar prędkości. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo zarówno samych kierowców, jak i wszystkich tych, którzy będą pracowali przy rozbudowie.
3: Prace mogą tu potrwać ponad rok.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
3: Będzie nowa aplikacja informująca o zagrożeniach. Uruchomi ją Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szymon Kępka.
5: Aplikacja ma informować razem z alertami RCB, alertami wojska i służb, na przykład o zagrożeniu z powietrza, mówi Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef MSWiA.
6: Telefon będzie wzbudzony, po prostu mimo, że będzie nawet i wyciszony,

czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant@it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

iPhone 7. Pyta czy zejdę, wyjdę, wejdę, nie, nie. Czy jestem sam, co robię potem i wyciąga rękę. Nie jestem sam, idę na bar, śmiechy tu mam, zrobi cię Bart, mytla.

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609 420 078. 609 420 078.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
3: Marcin Krzemiński. Prokuratura ma już gotowe zarzuty wobec 31-letniego Ukraińca, który wczoraj w Jarosławiu na Podkarpaciu na terenie klasztoru zaatakował 5 osób. Jeden z zaatakowanych księży zmarł. Pozostali ranni są w stanie stabilnym. Na chwilę obecną ich życie nie jest zagrożone.
4: Mam już sformułowane zarzuty wobec sprawcy pana Ihora M. Zarzuty spowodowania zbrodni zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa pokrzywdzonych i oczywiście spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj te zarzuty przedstawić. Zostali powołani biegli do wydania opinii, czy będzie możliwe przeprowadzenie z jego udziałem dzisiaj czynności.
3: Mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. Zatrzymany mężczyzna był trzeźwy.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
3: W Łodzi rusza dziś 16. Festiwal Światła. Wieczorami na mieszkańców i turystów czekać ma kilkadziesiąt atrakcji, świetlnych instalacji, iluminacji budynków, czy wyświetlanych na nich animacji. Jak zwykle osią festiwalu będzie główna ulica miasta, czyli Piotrkowska i jej okolice. Jedna z ważniejszych atrakcji ma się pojawić przy numerze 113, mówi organizator Beata Konieczniak.
5: Stanie monumentalna rzeźba kobieca. Będzie ubrana w powiewające, piękne szaty.
3: Festiwal potrwa do niedzieli.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
6: Coś o pogodzie.
3: 14 stopni na Podkarpaciu i w Małopolsce, 15 na Podlasiu i w Łódzkiem, 16 w Wielkopolsce i na Mazowszu. Takie maksymalne temperatury. Dużo chmur, choć od czasu do czasu będzie się pojawiać słońce, ale będzie też padał deszcz.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy.
2: Miriam Lipińska. Zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała chce postawić prokuratura 31-letniemu Ukraińcowi, który wczoraj w opactwie benedyktynek w Jarosławiu śmiertelnie dźgnął nożem księdza i ranił 4 inne osoby. Mężczyźnie grozi dożywocie. Na razie Ihor M. jest w szpitalu pod obserwacją lekarzy i to oni zdecydują, czy będzie mógł zostać dziś przesłuchany. Prokuratura podjęła już formalne kroki na wypadek, gdyby nie było to możliwe. Mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.
3: W takiej sytuacji złożymy wniosek do sądu o aresztowanie Ihora M. W posiedzeniu wówczas będzie uczestniczył ustanowiony dla niego obrońca z urzędu.
2: W Jarosławiu do niedzieli trwa żałoba.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
2: Osoby tej samej płci, które zawarły małżeństwo za granicą, będą mogły wspólnie się rozliczać. Minister finansów właśnie poinformował, że podpisał tak zwaną interpretację ogólną. Dzięki niej osoby, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa, będą miały w polskich urzędach skarbowych takie same prawa i obowiązki podatkowe, jak wszyscy inni małżonkowie. Jak mówi zastępczyni rzeczniczki praw obywatelskich Anna Błaszczak-Banasiak, to niezwykle ważna decyzja ministra finansów.
4: Z jednej strony ta decyzja powinna być czymś zupełnie oczywistym, bo ta równość w moim głębokim przekonaniu wynika wprost z przepisów polskiej konstytucji, ale z drugiej strony ona nie może nie cieszyć, bo z całą pewnością jest dowodem pewnej politycznej odwagi i takiej odwagi nie można nie docenić.
2: Wcześniej małżeństwa osób tej samej płci, które mają akty transkrypcji, uznały już takie instytucje jak ZUS czy NFZ.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
5: Coś o pogodzie.
2: Dziś znów pochmurno i deszczowo, a na termometrach od 14 stopni w Małopolsce, przez 15 na Śląsku, do 16 na Mazowszu, Pomorzu i w Wielkopolsce.
0: Reklama.
6: Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
1: Nie pytaj.
2: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
0: Reklama.
3: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
4: Twoje newsy.
1: Miriam Lipińska. Prokuratura czeka na możliwość przesłuchania Ukraińca Ihora M., który wczoraj w opactwie w Jarosławiu śmiertelnie dźgnął nożem jedną osobę i ranił 4 kolejne. Na razie śledczy przygotowali zarzuty, które chcą postawić 31-latkowi. To zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa. O tym, czy Ihor M. będzie mógł być przesłuchany, zdecydują lekarze. Jak mówiła prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z przemyskiej prokuratury, na razie wymaga on opieki lekarskiej, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
5: Jeżeli chodzi o jego stan fizyczny, on został zaopatrzony też tutaj medycznie, bo odniósł owszem także obrażenia, ale przede wszystkim nam tutaj chodzi o tą sferę psychiczną.
1: Prokuratura jest również przygotowana na scenariusz, w którym mężczyzna nie usłyszy dziś zarzutów.
5: W takiej sytuacji po prostu nie będzie przesłuchany, wystąpi się do sądu tylko z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania, a w sytuacji, w której stan zdrowia się poprawi, będzie możliwe wykonywanie czynności procesowych.
1: Czyli przesłuchanie mężczyzny 31-latkowi grozi dożywocie.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Raty kredytów mogą niebawem zacząć rosnąć. Powodem jest rozpędzająca się inflacja. Aby ją przyhamować, Rada Polityki Pieniężnej może jeszcze w tym roku podnieść stopy procentowe, mówi członek Rady Ludwik Kotecki.
6: Chodzi o to, żeby nie gonić po tej inflacji stopami procentowymi, tylko prewencyjnie zadziałać, jeżeli Rada uzna, że trzeba działać, no to myślę, że tutaj się nikt nie zawaha. Podnieść stopy procentowe, pewnie nie jakimiś dramatycznymi krokami, ale to będzie pewnie też nie jedna podwyżka od 25 punktów.
1: W takim scenariuszu raty mogłyby wzrosnąć już wyraźnie. Przy standardowym kredycie na 500 000 zł byłoby to około 100 zł więcej na każdej podwyżce stóp o 25 punktów.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
7: Coś o pogodzie.
1: Na niebie nad Polską sporo chmur, z których przelotnie pada deszcz, a na termometrach maksymalnie od 14 stopni w Małopolsce i na Podlasiu, przez 15 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do 16 na Mazowszu, Pomorzu i w Wielkopolsce.

tłumy ludzi wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj. Chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze. Przecież on jest adresatem.

co chodzi z rudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły na

0: autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
3: Miriam Lipińska. Odnalazł się poszukiwany 12-latek z Siechnic pod Wrocławiem. Chłopiec wsiadł do auta i sam nim odjechał. Rano monitoring uchwycił go we Wrocławiu, a teraz policja potwierdza, że został zatrzymany za Zieloną Górą. To oznacza, że przejechał autem ponad 100 km. Jest cały i zdrowy. Policja wyjaśnia teraz wszystkie okoliczności sprawy.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
3: Ustawa o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych czeka na decyzję prezydenta. Nowy podatek miałby być naliczany od marca tego roku, czyli od ataku USA na Iran, który podbił ceny ropy, ale właśnie przez to, że ustawa miałaby działać wstecz. Zdaniem prezydenta jest niekonstytucyjna. Inaczej uważają rządzący. Minister energii Miłosz Motyka ma nadzieję na podpis prezydenta pod ustawą.
4: Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia ku temu, by blokował wejście w życie tej ustawy, która pozwoli nam na obniżenie cen paliw. Kierowcy co prawda tej cierpliwości mają coraz mniej, ale mam nadzieję, że pan prezydent przychyli się do stanowiska rządu w tej sprawie.
3: Rządzący zapowiadają, że nowy podatek ma sfinansować powrót pakietu CPN.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
5: Bounce! O pogodzie.
3: Parasole przydadzą się dziś w całym kraju, do tego przeważnie pochmurno, a na termometrach maksymalnie od 14 stopni w Małopolsce i na Podlasiu, przez 15 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do 16 na Mazowszu, Pomorzu i w Wielkopolsce.

0: widzisz, tak jest urządzony świat, że czas ucieka na zbyt chyżo. Cios ukryje zawód, uśmiech albo krzyk, choć każdy jest kowalem swojego losu.
1: Życie
0: jak alkohol wchodzi w krew i warto je używać.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB Plus i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja. Twoje hity.

0: jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Miriam Lipińska. Jest zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez rzeczniczkę praw dziecka Monikę Horną-Cieślak, informuje Prokuratura Krajowa. Chodzi o przekroczenie uprawnień i fałszywe oskarżenie. To pokłosie doniesień portalu Zero, który opisał interwencję rzeczniczki zakończoną przymusowym odebraniem dzieci biologicznym rodzicom. Powodem był incydent na ulicy. Kobieta szarpała dziecko, a na zwrócenie jej uwagi przez rzeczniczkę zareagowała wulgarnymi słowami. Portal pisał, powołując się na słowa sądu rodzinnego, że podjęte przez rzeczniczkę działania mogą nosić wyraźne znamiona przemocy instytucjonalnej, a machina państwowa i urzędowa została tu uruchomiona w sposób rażąco nieproporcjonalny do zaistniałego zdarzenia.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Jest już nowa broszura informacyjna na wypadek zagrożenia z powietrza. 12-stronnicowy instruktaż przygotowały MSWiA i Państwowa Straż Pożarna. Informacje są dostępne na rządowych stronach. To uzupełnienie papierowego poradnika bezpieczeństwa. Szymon Kępka.
2: W instrukcji znajdziemy podstawową checklistę plecaka ewakuacyjnego, informacje o alarmach, ale też praktyczne wskazówki, na przykład, że łazienka nie zawsze będzie dobrym schronieniem, tylko jeśli nie ma okna, kotła albo piecyka gazowego. Przy alarmie w domu odsuwamy się od okien, luster, szkła i ciężkich przedmiotów. Klatka schodowa też nie zawsze będzie automatycznie bezpieczna, szczególnie gdy ma duże okna. Poza tym, co do zasady, służy do przemieszczania się. Instrukcje mają pojawić się m.in. na tablicach ogłoszeń w blokach, mówi generał Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.
3: Rozdajemy właśnie te plakaty, rozdajemy ulotki, po to, by też społeczeństwo było przygotowywane do tych celów. No i współpracujemy bardzo mocno z edukacją.
2: Instrukcja mówi też o garażach i piwnicach, bo samo ich położenie pod ziemią nie wystarczy. Schronienie musi mieć wentylację i drożne wyjścia. Należy też unikać miejsc, gdzie składuje się paliwo, butle gazowe i chemikalia.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
4: Bounce! Coś o pogodzie.
1: Na termometrach dziś maksymalnie od 14 stopni w Małopolsce i na Podlasiu, przez 15 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do 16 na Mazowszu, Pomorzu i w Wielkopolsce. W całym kraju możliwy przelotny deszcz i pochmurno.
0: Reklama.
5: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
5: Nie pytaj.
6: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce.

0: Dzwoni budzik. I każdy mówi, że z kacem się obudził, chociaż jest to prawda guzik.
1: Wbijam się w kombinezon, zaczynam swój pierwszy sezon. A ziomy się śmieją, no bo ziomy dobrze to wiedzą, że będę zaliczał dziś gleby za gleby.

0: He.
1: Autopromocja.
2: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
2: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
3: Miriam Lipińska. Śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlinków na Mazowszu jest prowadzone w kierunku aktu sabotażu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym na rzecz obcego wywiadu, poinformował rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Na razie śledczy ustalili, że pożar był wynikiem podpalenia. Rzecznik dodał, że jest też uzasadnione podejrzenie, że sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb specjalnych i na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce, a celem ich działania było zakłócenie ruchu i łączności internetowej systemu Starlink w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Na razie w sprawie nikt nie usłyszał zarzutów.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
3: Nie ma dobrych informacji ze stacji paliw. Jest szansa na kolejne rekordy cenowe. Teraz średnio w skali kraju benzyna kosztuje 7,99, a diesel 8,99. Stacje próbują utrzymywać ceny na obecnych poziomach, ale niebawem kolejne psychologiczne granice mogą zostać przekroczone. Mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
4: Prognozy na kolejne dni są mocno uzależnione od tej sytuacji światowej. W warunkach zwyżek, które następują w drugiej połowie tygodnia, obawiamy się, że to przebicie 8 i 9 zł dla benzyny i diesla niestety może stać się na wielu stacjach fakt.
3: Ropa naftowa przez chwilę zeszła poniżej progu $100 za baryłkę, ale zdążyła już podrożeć i znów kosztuje ponad $100.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
5: Coś o pogodzie.
3: Popołudnie pochmurne z przelotnym deszczem w całym kraju, a na termometrach maksymalnie od 14 stopni w Małopolsce i na Podlasiu, przez 15 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do 16 na Mazowszu, Pomorzu i w Wielkopolsce.
0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker? U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Znowu się zawiesił.
7: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
6: Nie pytaj.
8: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant@it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.

0: nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
1: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
0: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
3: Autopromocja.
4: Cześć, witajcie, z tej strony Ozzy. To jest Harry Stay dla Radia Bounce. Na początek lecimy z długo wyczekiwanym remiksem Turn Up the Speakers od Juliana Jordana. Fani Martina Garrixa powinni wiedzieć, o co chodzi. Grał przede mną. Dziś przygotowałem dla Was sporo nowości, więc jak zawsze będzie dużo energii, świeżych brzmień i mainstage'owego klimatu. Nie pozostało nic innego, tylko zacząć. Jesteście gotowi? To zróbcie głośniej i jedziemy.

0: tym akcentem kończymy dzisiejsze Harry State dla Radia Bounce. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą obecność przez tą całą godzinę i serdecznie Cię zapraszam na kolejny odcinek o tej samej godzinie, piątek, godzina 19, Higher State. Do zobaczenia, do usłyszenia. Z tej strony Ozzy. Cześć.
1: Autopromocja. Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
2: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
2: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie.
3: Więcej szczegółów na bounce.radio.
4: Autopromocja.

0: is Skytech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy. Witam was w This is Skytech. To jest 91. odcinek. W tym tygodniu nowa muzyka od Davida Guetty, Armina Van Burena, Padre Guillerme i wiele, wiele więcej. A na początek nowy numer duetu Firebeats pod tytułem Voodoo. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie. Zaczynamy.
2: This is Skytech. Twój wieczór

0: Słuchajcie, this is Skytech, polski remix słynnego Flight 643 od DJ-a Tiesto, tutaj w wykonaniu Sanclaira. Tuż przedtem Dominik Jardin i Flip the Fader. A już za chwilę Padre Guillerme wraz z Diego Mirando oraz Martą Alves i Rui Poso. Nada te perturbe, dajcie głośniej.
1: This is Skytech.

0: słuchacie This is Skytech, legendarny David Guetta oraz Hypaton z nowym numerem You and I, Me and You. Tuż przedtem Andrea Oliva z numerem The Morning After, a już za chwilę nowa wersja Sandstorm od The Root, tym razem w wykonaniu Zans. Dajcie głośniej.
1: Twój wieczór nakręca Bounce Department.
2: Słuchasz Setup
1: Skytech.
2: Sprawdź kolejne show
1: na bounce.radio.

składzie This is Skytek profesorowie progresywnego house'u, czyli Quintet Halo z numerem Live Again. A już za moment propozycja z labelu Smash the House, James Carter, More Than a Feeling. Dajcie głośniej.

0: drodzy, to było This is Skytek. Dziękuję wam serdecznie za wysłuchanie tej audycji. Ostatni numer na dzisiaj, Soundy i Alpina. Mam nadzieję, że wszystkie numery wam się podobały. Do usłyszenia za tydzień.
1: This is Skytek.
2: Bounce! Autopromocja.
3: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
2: Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa.
3: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
4: lub w radiowych social media.
2: Autopromocja.

0: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
0: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.
2: Don Diablo. Don Diablo. Don Diablo. Hexagon Radio. Hexagon Radio.

0: Plus nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
1: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
0: Odpal nas w DAB Plus i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
1: Autopromocja. Attention.

0: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
1: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
0: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
3: Autopromocja.
4: Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music.

0: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
0: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.
2: Nicole Mudaba's on the radio. This is In the Mood with Nicole Mudaba. In the Mood.
3: I'm Nicole Mudaba. Welcome. In the mood for some grooves today.
4: And I'm loving the vibe here.
3: Loveland Festival in Amsterdam was a mood. I love playing this style of house music. It makes me happy. It was a sunny, hot day, baby. Get your groove on. Hit it.
1: Twój wieczór nakręca Bounce Department.
0: Słuchasz seta
1: Nicole Mudaba.
0: Sprawdź kolejne show
1: na